ten świat, jaki był. Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu zna. Co dzień, co noc,

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
2: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
2: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
2: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch na południu Polski, wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
6: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
2: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Dzień dobry panie dyrektorze.
9: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
8: Panie dyrektorze, od niedawna nie ma już w Iłowie Osadzie gminnego ośrodka pomocy społecznej, a jest właśnie Centrum Usług Społecznych. I właśnie od tego bym chciała zacząć, od tego bym chciała wyjść. Czy zmieniła się nazwa instytucji, czy zmieniły się również jej zadania?
9: Zmieniło się zadania. Centrum Usług Społecznych jest nową jednostką organizacyjną, ale również nową jednostką polityki społecznej. Realizujemy jako po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Realizujemy dotychczasowe zadania ośrodka oraz nowe usługi społeczne, które są realizowane i kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.
8: Czyli założenie jest takie, żeby wyjść z szerszą ofertą, nie tylko właśnie do osób, które są w jakiejś potrzebie, czy spełniają jakieś określone kryteria, najczęściej pewnie były to kryteria finansowe, ale teraz jest oferta, rozumiem, dla wszystkich mieszkańców.
9: Dokładnie. Ustawa o pomocy społecznej opiera się głównie o kryterium dochodowym i jeżeli rodzina, która jest w potrzebie, kwalifikowała się z uwagi na kryterium dochodowe, mogła uzyskać pomoc. Obecnie mamy usługi społeczne dla mieszkańców, którzy mogą skorzystać bez tego kryterium dochodowego.
8: Mhm, i to są takie działania takie pomocowe czy aktywizacyjne?
9: Jak są działania i pomocowe, i aktywizacyjne, tak? Realizujemy projekt pod nazwą Lokomotywa Zmian Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Jest to projekt dofinansowany w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pozyskaliśmy ponad 1 200 000 dofinansowania na działania i mamy działania wspierające seniorów, rodziców oraz całą społeczność poprzez wsparcie psychologiczne.
8: A na czym polegają działania, takie programy już konkretnie dla na przykład seniorów? Co to są za
9: w projekcie
8: za
9: mamy to pod nazwą Mobilne Usługi dla Seniora. Tutaj realizujemy wsparcie dla seniorów w ich miejscowościach. Mamy 7 miejscowości z terenu gminy Iłowo Osada. Są to miejscowości Wierzbowo, Narzym, Kraszewo, Iłowo Wieś, Brodowo, Białuty, Pruski. I tam wspieramy seniorów poprzez zajęcia z trenerem ruchowym, terapeutą zajęciowym, psychologiem, logopedą, czyli tutaj prócz tych takich ruchowych, wzmacniających ciało i sprawność fizyczną, również wzmacniające umysł, tak? Bo to jako siłownia pamięci, logopeda, psycholog i zajęcia takie ogólne, gdzie mogą seniorzy się spotkać, porozmawiać, popracować na bazie tamtych wcześniejszych zajęć, ale również spędzić wspólnie czas według swoich preferencji.
8: A czy to się odbywa jak w świetlicach, tak? Rozumiem?
9: Tak, to się odbywa w świetlicach wiejskich bądź remizach. W tych miejscowościach, żeby seniorzy nie musieli dojeżdżać dalej, żeby mieli jak najbliżej siebie te usługi.
8: I to cieszy się zainteresowanie?
9: W niektórych miejscowościach większym, w niektórych miejscowościach mniejszym, tak. Jeszcze wspomnę, że usługi nasze społeczne są częściowo odpłatne, tak? Na przykład taka usługa dla seniora jest płatna miesięcznie 15 zł.
8: To chyba bardziej porządkowa.
9: Tak, chodzi o to, aby senior czy uczestnik tej usługi z tą usługą się utożsamiał po prostu, tak? Aby nie obciążała go budżetu, ale żeby też on się utożsamiał, że to jest jakby część jego, tak.
8: Opłacone, więc trzeba iść. Tak. Czy tak bardziej pewnie psychologiczne działanie niż rzeczywiście miałoby obciążyć budżet seniora. Ale wspomniał pan też, że oprócz seniorów są też działania dla rodziców.
9: Dokładnie, mamy zadanie, które w projekcie nazywa się Rodzic z klasą. To są warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie rodziców wychowawców, tak? Bo każdy, nie rodzina się z nich rodzicem, tak? Więc dobrze byłoby czasami w tych trudnych czasach wychowywania dzieci podnieść swoje kompetencje, nauczyć się czegoś fajnego od specjalistów.
8: I te spotkania odbywają się w szkołach, czy też w świetlicach?
9: Nie, też zadania odbywają się u nas w Centrum Usług Społecznych. Zazwyczaj to jest raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. Jest to cykl 18 spotkań. Jedno zadanie już teraz jest w trakcie, drugie będzie ruszała druga edycja od maja 2027.
8: Kto prowadzi te na przykład warsztaty dla rodziców czy dla seniorów? Te spotkania przez kogo są prowadzone?
9: Przez specjalistów. Na przykład warsztaty dla rodziców prowadzi psycholog, tak? Czyli osoby tutaj z tymi kompetencjami, które mogą uczyć nas i podnosić te nasze kompetencje. Dla seniorów mamy fizjoterapeutę, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda. No i zajęcia ogólne to jest po prostu opiekun, który ma przygotowanie i kurs pierwszej pomocy, bo różne sytuacje nas mogą zaskoczyć. Nie?
8: Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy na przykład rodzice wskazują obszary, w których na przykład chcieliby więcej wiedzy, mniej wiedzy i będzie możliwość reagowania na to? Czy to tak, już jest sztywno?
9: Znaczy tutaj są zajęcia z psychologiem i jest pewna rama, bo to jest oparte na podbudowie szkoły dla rodziców, ale wiadomo, w zależności jak pracuje grupa, to wtedy też dostosowane jest do danych potrzeb. Tak.
8: I z seniorami jest podobnie?
9: Tak, bo jeżeli mamy różną aktywność seniorów, jeżeli mamy na przykład zajęcia ruchowe, no to jedni seniorzy będą wykonywać, nie wiem, ćwiczenia ruchowe na krześle, tak, żeby mieć sprawność, a ci aktywniejsi mogą uczestniczyć na przykład w marszach z kijkami.
8: A w praktyce jak można skorzystać z takiej oferty? Trzeba gdzieś, nie wiem, złożyć wniosek, gdzieś się zgłosić tak formalnie, jak to zrobić?
9: Można zgłosić się do nas bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, ulica Staszyca 1, do koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. To jest nowe stanowisko w CUS-ach, w skrócie KIPUS, bądź można również przez stronę internetową na naszym Biuletynie Informacji Publicznej wypełnić internetowy formularz i również będziemy mieć dane i skontaktujemy się i dalej powiemy, jak dalej sprawa wygląda.
8: Okej, ale też rozumiem, nie trzeba mieć skierowania, nie wiem, od jakiegoś lekarza, czy z jakiegoś innego specjalisty?
9: Nie, tu żadnych skierowań nie potrzebujemy, tak. Mamy również usługę społeczną, wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców, tak. I tutaj też nie potrzeba żadnych jakby zaleceń, tylko jeżeli osoba czuje potrzebę skorzystania z takiego wsparcia, bo ma jakiś kryzys emocjonalny, rodzinny, rówieśniczy, w pracy, wystarczy się do nas się zgłosić, zapisujemy, psycholog na tą chwilę u nas przyjmuje raz w miesiącu przez 2 dni. Jeżeli będzie większa grupa, będzie również częściej, tak? Można skorzystać. Ta usługa również jest odpłatna. To jest koszt 20 zł za sesję.
8: Okej, to też bardziej porządkowa niż...
9: Tak jest, no bo ceny komercyjne są dużo wyższe, a my chcemy, żeby to wsparcie było też realne dla mieszkańców. Mieli możliwość na miejscu praktycznie.
8: Ale jeszcze chciałabym dopytać pana, czy inni mieszkańcy, kiedy widzą, że obok, czy we wsi, czy w rodzinie dzieje się coś niedobrego, również mogą taką osobę spróbować aktywizować poprzez specjalistów waszych?
9: Tak, można nam zgłosić taką informację, bo nie zawsze możemy dotrzeć z tą informacją do wszystkich, tak? Media społecznościowe używają seniorzy, mniej aktywni, bardziej aktywni, nie do każdego ta informacja dociera, tak? Docieramy również przez sołtysów również, tak? Żeby ta informacja lokalnie była rozpowszechniona w danych miejscowościach.
8: Bo tak bywa czasami, że wiemy o tym, że jest jakaś osoba starsza, która prawdopodobnie chciałaby wziąć udział w tych zajęciach, ale tak jak pan mówi, no z tym Facebookiem, czy z innymi mediami społecznościowymi bywa różnie. Mam nadzieję, że dzisiaj nas słyszy i będzie chciała wziąć udział w tych spotkaniach, więc jeżeli ona to nie usłyszy, albo nie będzie wiedziała, jak to zrobić, jak tego dokonać, to też przez rodzinę, przez znajomych też można.
9: Jak najbardziej, tak, wystarczy nam zgłosić, że ktoś jest zainteresowany takim wsparciem, my się odezwiemy, czy podjedziemy na terenie gminy, przedstawimy informacje, wyjaśnimy szczegóły. Nic zobowiązującego oczywiście, tak, jeżeli ktoś będzie chciał, serdecznie zapraszamy.
8: No dobrze, to jeszcze na zakończenie przypominamy, że Centrum Usług Społecznych to już nie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kompetencje są znacznie szersze i bardzo proszę, żeby pan teraz właśnie zachęcił mieszkańców do tego, żeby korzystali i brali udział w przygotowanych warsztatach, spotkaniach.
9: Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Iłowo-Osada do korzystania z usług społecznych naszego centrum. Będziemy dostosować tę ofertę również z upływem czasu do potrzeb, które będą do nas zgłaszane. Na tą chwilę zapraszamy do mobilnych usług seniora, rodzic klasą, jak również wsparcia psychologicznego.
8: A jeśli ktoś ma pomysł, w jaki sposób jeszcze można by zaktywizować mieszkańców, to może również z takim pomysłem do pana przyjść?
9: Jak najbardziej, zapraszam do siebie. Wilgowicz Piotr, pierwsze piętro. Zapraszam. Jestem dostępny praktycznie codziennie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie wysłuchaj, będziemy rozmawiać.
8: Zrealizować. Proszę państwa, no to jeżeli są mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z usług, o których rozmawialiśmy dzisiaj, albo mają również pomysł na to, jak aktywizować społeczność, no to Centrum Usług Wspólnych w Iłowie Osadzie, ulica Staszica, tak?
9: Staszica 1.
8: Zapraszamy. A tymczasem dziś kończymy naszą rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Bardzo panu dziękuję za
9: dziękuję
8: rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 dzień września. W 1936 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Fredek uszczęśliwia świat. Wystąpiła w nim urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama.
3: Choćbyś uciekał, choćbyś się bronił, choćbyś się schronił aż na kraj świata.
2: W 1980 roku odbyła się premiera filmu Spotkanie na Atlantyku. W rolę profesora Nowaka wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: To znaczy, że mnie nie zapraszają. Nie zapraszają ze wspaniałą żoną.
2: W 2018 roku w rodzinnym mieście odbył się koncert 40-lecia pracy kompozytorskiej urodzonego w Ciechanowie Tadeusza Trojanowskiego. W 2021 roku miała miejsce premiera gry komputerowej Game Deck, która powstała na podstawie opowiadań urodzonego w Pułtusku Marcina Przybyłka.
5: It's a strange profession, Game Deck.
2: Urodzili się w 1940 roku w Płońsku dr Andrzej Żor, pisarz, historyk, urzędnik i dyplomata.
6: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
2: W 1951 roku w Srebrnej w gminie Naruszewo w powiecie płońskim Romuald Turkowski, historyk, profesor nauk humanistycznych, członek Senatu Akademii Humanistycznej w Pułtusku i członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni.
7: Spotykałem się z takimi reakcjami tej dominacji PZPR-u, prób wprost cenzurowania naszych wystąpień czy jakichś ataków na agraryzm.
2: W 1958 roku Zenon Szczepankowski, fizyk i samorządowiec, w latach 1999-2018 starosta powiatu przasnyskiego.
8: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkiego co najlepsze Państwu i najbliższym.
2: W 1976 roku Marek Walburg, piłkarz grający na pozycji obrońcy, m.in. w świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
9: Nie miałem serca do tego, żeby być trenerem. Wiadomo, że jest to ciężki zawód. Wybrałem inną drogę w życiu. Wolę kibicować.
2: Zmarli w 2006 roku Hieronim Skurpski, urodzony w Skurpiu w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, malarz, rysownik, historyk sztuki, działacz kultury, honorowy obywatel Działdowa, laureat nagrody Osobowość Roku w Armii Mazur 2002, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Armii Mazur w Olsztynie.
10: Nie czuję się wielkim i wiem wam, nie chciałbym się czuć wielkim. I przyznam się szczerze, że raczej moje sukcesy, jeżeli one istnieją, to ja raczej minimalizuję.
2: W 2009 roku zginął w wypadku samochodowym urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim ksiądz Wojciech Manelski, kawaler Orderu Odrodzenia Polski. W 11. rocznicę śmierci duchownego została utworzona w Szczecinie Fundacja imienia księdza Wojtka, która zgodnie z zamiarem metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ma na celu upamiętnienie osoby kapłana, kontynuowanie jego misji, a także pomoc potrzebującym, w szczególności uczniom. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
11: Był na pewno pasterzem. Tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
12: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Uwaga! Super!

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
2: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
4: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
5: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
2: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
6: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
7: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
6: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
2: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbicz, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
9: Jestem zadowolony, specjalnie z te pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
8: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18:00. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0, mówi trener Michał Gaszparik.
10: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera, ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już tych chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
8: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i wciąż jest ostatni w tabeli. Polonia Bytom jako ostatni awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się jutro o godzinie 14:00. Nairobi będzie za 3 lata pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata, tak zdecydowała Federacja World Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. Niemcy zorganizują imprezę 2 lata później, w 2031 roku. A skoro już przy lekkiej atletyce jesteśmy, Anastazja Kuś została nominowana przez Federację European Athletics w plebiscycie na najlepszą zawodniczkę tego roku w kategorii schodząca gwiazda. 19-latka zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów w Eugene, ustanawiając rekord Polski do lat 20 w biegu na 400 metrów.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Przed nami ciepły dzień w większości regionów. Chłodniej tylko na północy, na Pomorzu Zachodnim maksymalnie 19 stopni. W Wielkopolsce 24, na Mazowszu i Lubelszczyźnie 25, a najcieplej na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu 26 stopni. Niebo będzie się trochę chmurzyć, na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na krańcach południowo-zachodnich po południu burze.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława w Europejskim Tygodniu Mobilności. Bezpłatne autobusy, rowery i sport. Umowa podpisana. 9 km dróg w powiecie żuromińskim do remontu. Kolor, emocje i własny styl. W Działdowie wystawa Karoliny Bednarskiej. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Bezpłatna komunikacja miejska, dłuższy czas darmowego korzystania z miejskich rowerów oraz wydarzenia sportowe. Mława po raz kolejny włącza się w Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września. Tym samym dołącza do miast w całej Europie, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
3: Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem tegorocznej edycji jest mobilność dla każdego. Wobec powyższego Mława w założeniach tegorocznej odsłony wpisuje się doskonale.
2: W tym roku mieszkańcy będą mogli również aktywnie włączyć się w akcję. Zaplanowano marsz Nordic Walking szlakami Mławskiego Lasu, a także bieg ulicami miasta z grupą Biegaj w Mławie. Kulminacją akcji będzie Dzień bez samochodu.
3: Darmowe przejazdy autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu bez samochodu. Wydłużony czas bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
2: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałę w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg powiatowych. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
4: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
4: Na gminie Kuszborn droga do Nizgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska jest tutaj wskazana też do remontu. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
2: Umowę podpisano z przedsiębiorstwem z Mławy. Wykonawca ma 2 miesiące na przeprowadzenie wszystkich remontów. Wartość prac to prawie 3 miliony złotych. 60% tej kwoty stanowi dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Prace Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawę można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga!

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie myśliwce w akcji, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych, a potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem, i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
3: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
2: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia, wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty, warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
2: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
5: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwotnych wzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
2: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa, wszystkie do zera. Polscy siatkarze przez fazę grupową Mistrzostw Europy idą jak burza. Wczoraj bez większych problemów pokonali Ukrainę, która miała na koncie komplety zwycięstw. Są jeszcze rzeczy do poprawy, uważa nasz rozgrywający Marcin Komenda.
7: Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi. I całe szczęście, że wygraliśmy tego sezonu, bo nie wiadomo, jakby się ten mecz potoczył.
6: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polska zagra o 18 z Bułgarią. Niezależnie od wyniku nasz zespół pozostanie na pierwszym miejscu. Jagiellonia Białystok jako pierwszy polski zespół zadebiutuje dziś wieczorem w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Na początek starcie w Pireusie z Olympiakosem. Grecki klub przeżywa spore zawirowania. Nowy szkoleniowiec Imanol Alguacil pracuje z drużyną od 6 dni, a ligowe spotkanie przegrał. Pytani o polski zespół piłkarze z Pireusu odpowiadają raczej dyplomatycznie, mówi pomocnik Santiago S.
8: Co do Jagiellonii, myślę, że to dobra drużyna, bo nie ma w Lidze Europy drużyn, które znalazły się tu przypadkiem. W tych rozgrywkach wszystkie drużyny będą dla nas trudne. Najważniejsze jest, żebyśmy byli przygotowani i przekonani, że jako drużyna i jako zespół będziemy mogli wygrać i zacząć Ligę Europy w odpowiedni sposób.
6: Początek meczu o 21:00. Lech Poznań grę w Lidze Europy zacznie jutro od starcia w Londynie z Crystal Palace. W Ekstraklasie obaj pucharowicze muszą gonić Górnika Zabrze, a ten ucieka. Wczoraj w zaległym meczu wygrał w Kielcach z Koroną 2-0. Było to 7. zwycięstwo Górnika w 8. meczu. Ostatni w tabeli jest wciąż Raków Częstochowa, który przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W środku tygodnia gra też La Liga. Real Madryt z kłopotami ograł na wyjeździe Elche 3-2. 3 punkty królewskim zapewnił już w doliczonym czasie rezerwowy napastnik Carlos Espi. Prowadząca w tabeli Barcelona dziś wieczorem zagra z Racingiem Santander. I jeszcze pożegnanie Leo Messiego. Argentyńczyk po mundialu poinformował, że kończy przygodę z reprezentacją. Czeka go jeszcze jednak mecz pożegnalny. 6 października wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko w Buenos Aires z Beninem.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Parasole przydadzą się na północy i zachodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. Po południu na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 na Podlasiu, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulica Bagno w Mławie po remoncie, nowe zasady ruchu. Nowy asfalt na drodze Żurominek-Stubsk. Inwestycja wchodzi w kolejny etap. Robert Małecki w Lisbarku, spotkanie z popularnym autorem kryminałów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończył się remont ulicy Bagno w Mławie. Jest nowa nawierzchnia i oznakowanie, ale dla kierowców najważniejsza jest zmiana organizacji ruchu. Teraz w ulicę Bagno wjeżdża się od strony Wyspiańskiego. Wcześniej samochody poruszały się w przeciwnym kierunku. Zmiany dotyczą również skrzyżowania z ulicą Sportową. Z Bagna nie można skręcić w Sportową w prawo. Z kolei wyjeżdżając ze Sportowej kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Prace na zlecenie miasta wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 km. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie

0: rozszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Ponad 10 milionów złotych pochodzi z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczy również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
1: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być potrawa związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi. No i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz oczywiście jest w środku zawijane z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
0: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
1: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz, dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
0: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Finał odbędzie się 19 września podczas Festiwalu Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak powstaje dobry kryminał i ile prawdy można ukryć w fikcyjnej historii? O tym będzie można porozmawiać jutro w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Jej gościem będzie autor kryminałów Robert Małecki. Podczas spotkania nie będziemy odkrywać tajemnic zbrodni, ale tajemnice dobrej powieści kryminalnej, mówi dyrektor biblioteki Edyta Marszak.
2: Warto być na tym spotkaniu, bo będzie to coś więcej niż rozmowa o książkach. Chcemy zajrzeć za kulisy powstawania kryminału i sprawdzić, co właściwie sprawia, że od dobrej historii trudno się oderwać, skąd bierze się pomysł na zbrodnię, bohatera i intrygę, jak rodzi się napięcie i co sprawia, że czytelnik zaczyna wierzyć w świat przedstawiony.
0: Robert Małecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów kryminałów. Czytelnicy będą mogli zapytać go m.in. o kulisy pracy pisarza, pomysły na kolejne historie i tworzenie kryminalnych zagadek. To postać dobrze znana miłośnikom dobrej literatury, mówi Edyta Marszak.
2: Porozmawiamy z Robertem Małeckim, jednym z najbardziej cenionych polskich autorów kryminałów. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali nie tylko o samych książkach, ale również o człowieku, który stoi za tymi historiami. Ponieważ spotkanie autorskie to także rozmowa z czytelnikami, będzie czas na ich pytania. Myślę, że każdy, kto lubi dobre historie, znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie. Nawet jeśli na co dzień nie sięga po kryminały.
0: Spotkanie z Robertem Małeckim odbędzie się jutro, początek o godzinie 17 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Można je odebrać w bibliotece lub zarezerwować telefonicznie pod numerem, który podajemy na stronie internetowej Radia 7.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: VAT 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Firma Kormes, Zbigniew Korczak, zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Reklama.
4: Tego się teraz.
5: Słuchaj. W regionie numer 1 Radio 7.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna. Mirjam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
3: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
4: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
3: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwane przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
2: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
5: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
2: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł. Brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii, zespół z Białegostoku, rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
7: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. A inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
6: Mecz w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik, Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta. Polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
8: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
6: Mecz w Sofii dziś o 18. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie 2 lata później, a najbliższe Mistrzostwa Świata za rok zorganizuje Pekin.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Niebo będzie się dziś chmurzyć, ale chwil ze słońcem też nie zabraknie. Przelotny deszcz możliwy na północy i zachodzie, a po południu na południowym zachodzie zagrzmi. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 na Podlasiu, 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i Podkarpaciu.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żuromińsku przy Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 dzień września. W 1936 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Fredek uszczęśliwia świat. Wystąpiła w nim urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama.
3: Choćbyś uciekał, choćbyś się bronił, choćbyś się schronił aż na kraj świata.
2: W 1980 roku odbyła się premiera filmu Spotkanie na Atlantyku. W rolę profesora Nowaka wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: To znaczy, że mnie nie zapraszają. Nie zapraszają ze wspaniałą żoną.
2: W 2018 roku w rodzinnym mieście odbył się koncert 40-lecia pracy kompozytorskiej urodzonego w Ciechanowie Tadeusza Trojanowskiego. W 2021 roku miała miejsce premiera gry komputerowej Game Deck, która powstała na podstawie opowiadań urodzonego w Pułtusku Marcina Przybyłka.
5: It's a strange profession, Game Deck.
2: Urodzili się. W 1940 roku w Płońsku dr Andrzej Żor, pisarz, historyk, urzędnik i dyplomata.
6: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
2: W 1951 roku w Srebrnej w gminie Naruszewo w powiecie płońskim Romuald Turkowski, historyk, profesor nauk humanistycznych.

0: Humanistycznych, członek Senatu Akademii Humanistycznej w Pułtusku i członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni.
1: Spotykałem się z takimi reakcjami tej dominacji PZPR-u, prób wprost cenzurowania naszych wystąpień czy jakichś ataków na agraryzm.
0: W 1958 roku Zenon Szczepankowski, fizyk i samorządowiec, w latach 1999-2018 starosta powiatu przasnyskiego.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, życzę wszystkiego co najlepsze Państwu i najbliższym.
0: W 1976 roku Marek Walburg, piłkarz grający na pozycji obrońcy, między innymi w świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Nie miałem serca do tego, żeby być trenerem, wiadomo, że jest to ciężki zawód, wybrałem inną drogę w życiu, wolę kibicować.
0: Zmarli w 2006 roku Hieronim Skurpski, urodzony w Skurpiu w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, malarz, rysownik, historyk sztuki, działacz kultury, honorowy obywatel Działdowa, laureat nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
4: Nie czuję się wielkim i wie wam, nie chciałbym się czuć wielkim. I przyznam się szczerze, że raczej moje sukcesy, jeżeli one istnieją, to ja raczej minimalizuję.
0: W 2009 roku zginął w wypadku samochodowym urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim ksiądz Wojciech Manelski, kawaler Orderu Odrodzenia Polski. W 11. rocznicę śmierci duchownego została utworzona w Szczecinie Fundacja imienia księdza Wojtka, która zgodnie z zamiarem metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ma na celu upamiętnienie osoby kapłana, kontynuowanie jego misji, a także pomoc potrzebującym, w szczególności uczniom. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
5: Był na pewno pasterzem. Tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
2: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
4: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
2: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Uwaga!

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Mirjam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
3: To wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
4: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
5: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
2: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
6: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
2: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albiceleste do tytułu mistrza świata.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Zbliża się w 11:30.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
5: Co na obiad?
6: Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Kleniewska. Jestem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Syberii, Syberianki z gminy Strzegowo. Chciałabym bardzo Państwu podać przepis na krem z broku. Jest to ulubiona zupa moich koleżanek z KGW i właśnie ten krem podałyśmy na stulecie straży w Radzanowie. Proszę sobie wyobrazić, zrobiłyśmy prawie 30 litrów, przywiozłyśmy pusty garnek z powrotem. Do tego, proszę Państwa, potrzebny jest jeden duży brokuł, dwie średnie cebule, 3 łyżki klarownego masła, 2-3 serki topione śmietankowe, bulion z warzyw. Warzywa, marchew, seler, ziemniaki gotujemy do miękkości. Gdy już będą miękkie, blenderujemy, dodajemy serki topione i doprawiamy solo, pieprzem, majerankiem, paprykę ostra. Podajemy to z grzankami lub pulpecikami i kleksem śmietany.
5: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Uwaga!

0: Pypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki, dziś serialu, wkrótce filmu z inną obsadą. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
2: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Zełenski. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Zełenskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
4: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
5: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
2: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
6: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
2: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślany.
7: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
2: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Uwaga! Wielkie otwarcie

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487. Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach. Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
3: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
4: O 4 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
3: Dokąd?
4: Do Bielska.
3: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
5: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
3: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
2: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
7: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
6: Jak mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
2: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
8: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowanie.
2: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Przedstawiam kolejny odcinek z historii Lidzbarka. Pierwsza wojna światowa. 28 czerwca 1914 roku zamordowano w Sarajewie następcę tronu Austrii, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W ciągu tygodnia cała Europa stanęła w ogniu wojny. Polacy czekali na te wydarzenia z nadzieją, ale i też z obawą. Z nadzieją, bo w końcu trzej zaborcy Polski stanęli do walki przeciwko sobie. Sojusz trzech czarnych orłów rozpadł się. Niemcy i Austria stanęły do walki przeciwko Rosji. To budziło nadzieję Polaków, że państwa zaborcze poniosą klęski na frontach, osłabną, co będzie z korzyścią dla Polski. Obawę budził fakt, że Polacy mieszkający w trzech zaborach staną do walki w armiach zaborczych. I tak młodzi Lidzbarzacy trafili do armii niemieckiej. Natomiast ich znajomi, krewni bądź nawet bracia z pobliskich miejscowości musieli zasilać wojska rosyjskie. Była to tragedia narodu polskiego, że niejednokrotnie brat strzelał do brata. Lidzbark nie uniknął działań wojennych. 23 sierpnia 1914 roku do miasta wkroczyli Rosjanie, pozostawiając ogromne zniszczenia. Ciężkie walki toczyły się również w pobliżu Lidzbarka. Wielu żołnierzy rosyjskich i niemieckich znalazło wieczny spoczynek na naszej ziemi. Ich mogiły znajdują się przy jeziorze Lidzbarskim. Od 1915 roku Lidzbark znów znalazł się w rękach wojsk niemieckich, ale większych działań wojennych już nie prowadzono. Niestety nie wiemy, ilu Lidzbarzaków zginęło podczas I wojny światowej, a ilu zostało wcielonych do wojska niemieckiego. Ostatecznie wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość, ale Lidzbark nadal pozostawał w rękach niemieckich. Decyzje co do kształtu północnej i zachodniej granicy Polski zapaść miały na konferencji pokojowej w Wersalu. Rozpoczęła się ona w styczniu 1919 roku i trwała do czerwca tego roku. Co wówczas działo się w Lidzbarku? Z pewnością ożywił się polski ruch niepodległościowy. Polacy i Niemcy przystąpili do czynnego działania. W 1919 roku powstały w Lidzbarku parafialna Rada Ludowa i Straż Ludowa. Na czele stanął proboszcz ksiądz Wojciech Klat. Polacy utrzymywali również porządek w mieście i gotowi byli wznieść powstanie zbrojne przeciwko Niemcom. Ci z kolei robili wszystko, aby Lidzbark zatrzymać w granicach Niemiec.

0: Posiadali organizację, urządzali wiece oraz mieli grenszuc, czyli oddziały Wojsk Obrony Pogranicza. I jedni i drudzy walczyli o Lidzbark. Tymczasem decyzją wersalską z 28 czerwca 1919 roku ziemia lidzbarska miała powrócić do Polski w dniu 18 stycznia 1920 roku.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
3: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
2: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
5: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
4: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława w europejskim...
0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława w Europejskim Tygodniu Mobilności bezpłatnie.

0: obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem tegorocznej edycji jest mobilność dla każdego. Wobec powyższego mowa w założeniach tegorocznej odsłony wpisuje się doskonale.
1: W tym roku mieszkańcy będą mogli również aktywnie włączyć się w akcję. Zaplanowano marsz Nordic Walking szlakami Mławskiego Lasu, a także bieg ulicami miasta z grupą Biegaj w Mławie. Kulminacją akcji będzie Dzień bez samochodu.
0: Darmowe przejazdy autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu bez samochodu. Wydłużony czas bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
1: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wykłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 km. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych, ponad 10 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczy również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Prace Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawę można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Ciepła końcówka lata. 24 stopnie dziś w regionie. W nocy zachmurzy się i popada deszcz. Nad ranem 12 stopni w Mławie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie w normie. Jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Kiedy zostanie otwarty nowy miejski żłobek przy ulicy Krasińskiego i kiedy ruszy rekrutacja? Czy inwestycje uda się zakończyć w zakładanym budżecie? Porozmawiamy również o konsultacjach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co plan ma uporządkować, jakie uwagi zgłaszają mieszkańcy i czy mogą jeszcze wpłynąć na jego ostateczny kształt. Zapytamy także o inwestycje drogowe w Mławie, gdzie obecnie trwają prace i które zadania są najważniejsze. Gość Radia 7 jak zwykle po godzinie 16.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Wielkie

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Uwaga! Super!

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier szef MONU.
4: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
3: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
4: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje tu do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
2: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem w okolicach Skrzynek ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
5: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
6: Opóźnienie około 120 minut.
7: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
8: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
2: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
9: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
2: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Umowa podpisana, 9 km dróg w powiecie żuromińskim do remontu. Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Wystawę można już oglądać. Kulczycki mocniejszy od byłej drużyny. Dekor glas pod formą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
3: Na gminie Kuszborn droga do Nicgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kip, w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast

0: najważniejsza jest zmiana organizacji ruchu. Teraz w ulicę Bagno wjeżdża się od strony Wyspiańskiego. Wcześniej samochody poruszały się w przeciwnym kierunku. Zmiany dotyczą również skrzyżowania z ulicą Sportową. Z Bagna nie można skręcić w Sportową w prawo. Z kolei wyjeżdżając ze Sportowej kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Prace na zlecenie miasta wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W Mławie można oglądać wystawę Romantyczny Salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są Miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Sport. KSD Korglas Działdowo ponownie przegrywa w Lotto Superlidze. Tym razem lepsza okazała się drużyna Doilidy Białystok. Początek rywalizacji był obiecujący dla gospodarzy. Jiří Vráblík pokonał Piotra Chodorskiego w pełnym dystansie meczowym. Niestety była to ostatnia wygrana potyczka dla Dekorglasu. Mateusz Sakowicz uległ byłemu zawodnikowi Dekorglasu Samuelowi Kulczyckiemu 1-3 po obiecującym pierwszym secie. Kulczycki niedługo później rozprawił się również z Vráblíkiem, również 1-3. Występ Patryka Lewandowskiego też okazał się niewystarczający. Zawodnik Dekorglasu został pokonany 2-3 przez Amirezę Abbasiego. Ekipa z Działdowa zaczyna sezon pod formą, zajmuje aktualnie 11 miejsce w tabeli.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Ciepła końcówka lata. 24 stopnie dziś w regionie. W nocy zachmurzy się i popada deszcz. Nad ranem 12 stopni w Mławie i Działdowie oraz 13 w Ciechanowie, Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie w normie. Jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Kiedy zostanie otwarty nowy miejski żłobek przy ulicy Krasińskiego i kiedy ruszy rekrutacja? Czy inwestycje uda się zakończyć w zakładanym budżecie? Porozmawiamy również o konsultacjach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co plan ma uporządkować, jakie uwagi zgłaszają mieszkańcy i czy mogą jeszcze wpłynąć na jego ostateczny kształt. Zapytamy także o inwestycje drogowe w Mławie, gdzie obecnie trwają prace i które zadania są najważniejsze. Gość Radia 7 jak zwykle po godzinie 16.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż nie zaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
3: Who is Wojciech King?
2: A chodzi o bardzo poważną sprawę. Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
4: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić i zapewniam, że to służby zrobią.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
5: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
2: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
6: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
2: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
3: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
2: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
3: Przykładowo rzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
2: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.

0: Gość Radia 7.
1: Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, panie. Dzień dobry Państwu.
1: Panie burmistrzu, musimy zacząć naszą rozmowę od bardzo wyczekiwanej miejskiej inwestycji i mam tu na myśli nowy żłobek przy ulicy Krasińskiego. No, wiadomo już, kiedy placówka zostanie otwarta i przyjmie dzieci?
2: Na ten moment w placówce, czyli w miejskim żłobku, prowadzone są prace związane z oddaniem budynku, z przekazaniem budynku do nowego właściciela, czyli do dyrektora żłobka. Są prowadzone prace związane z przekazaniem budynku, z przepisaniem liczników. Są też małe prace, takie trochę pogwarancyjne, bym tu powiedział, że no gdzieś tam pewne niedociągnięcia, które firma już lada dzień nam zakończy. Natomiast już w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie rekrutacji do nowego żłobka. Przypomnę tylko, że nowy żłobek to nie prawie, a 120 miejsc, nowych 120 miejsc. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znajdą swoje miejsce w tym nowym budynku. Naprawdę budynek jest bardzo przestronny, nowoczesny, dobrze wykonany, więc mam nadzieję, że będzie nam służył na kolejne pokolenia.
1: Przy takich inwestycjach często się okazuje, że no gdzieś tam po drodze pojawiają się dodatkowe wydatki. No i czy żłobek udało się właściwie wybudować i wyposażyć w zakładanym budżecie?
2: Żłobek, rzeczywiście trudności z przeprowadzeniem prac budowlanych, no to był to termin dość krótki, bardzo szybki i bardzo, że tak powiem, intensywny czas dla wykonawcy, bo przypomnę, że żłobek powstał w niecały rok. Kwota dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. No nie obyło się bez pewnych trudności. Po drodze mieliśmy zimę, która też nam się we znaki dała, więc ten czas troszeczkę był dość bardzo szybki, intensywny, ale firma zrobiła wszystko w terminie. Dodatkowych takich prac niekoniecznie dużo było. Prace związane z zielenią, które zostaną uzupełnione już po stronie nowego dyrektora, kiedy zostanie przekazany pełnoprawnie budynek do po prostu użytkowania przez nowego dyrektora, więc wtedy te nasadzenia zostaną dokończone, ta zieleń, budynek doposażony w niektóre rzeczy, których no nie było w przetargu, a należy zrobić, nie wiem, choćby zabawki, kwiaty na korytarzach i ławki. Także myślę, że to wszystko w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest teraz, żebyśmy jak najszybciej najmłodszych mieszkańców naszego miasta mogli do tego budynku przyjąć i mam nadzieję, że już za kilka dni zostanie rozpoczęta procedura związana z rekrutacją do nowego żłobka.
1: Okej. Oficjalne otwarcie, znamy już datę, czy jeszcze nie?
2: Nie planujemy oficjalnego otwarcia, nie planujemy
1: nie
2: takiego...
1: Nie będzie przecięcia wstęgi, panie
2: Nie
1: burmistrzu?
2: Będzie oficjalnego otwarcia. Może jakieś małe takie przedstawienie związane z dziećmi, może dzieci coś nam przygotują bardziej. Nie planujemy takich wstęg, przecięć i tego całego, tej całej otoczki związanej z przemowami. Nie sądzę, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zainteresowani przemowami na temat otwarcia, jaki budynek jest dobry. Budynek jest nowoczesny, jest fajny. Mam nadzieję, że się obroni sam.
1: No dobrze, to te ostatnie minuty potraktujmy jako właśnie tę przemowę otwarciową. Ale idźmy dalej, bo miasto prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku ulic w Mławie. I co konkretnie ten plan ma uporządkować i po co to w ogóle miasto robi?
2: Tak jak pani powiedziała, no miasto chce uporządkować grunty, uporządkować działki, uporządkować przede wszystkim decyzyjność w sprawie wydawania pozwoleń związanych z budową, z rozwojem naszego miasta, ale to też pewna trudność związana z tym, że no cała Polska dziś miała tak naprawdę oddać plany do końca sierpnia tego roku. No niestety również Mława, jak i większość miejscowości w naszym kraju tego planu ogólnego nie zrealizowała. My cały czas prowadzimy prace związane, nasi po prostu urbaniści przygotowują dla nas te właśnie plany i my dokonujemy teraz wszelkich działań, żeby jak najszybciej spowodować, żeby ten plan ogólny dla naszego miasta funkcjonował. Natomiast no, w tym momencie choćby nawet mamy wyłożonych 7 projektów planów. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, która ulica go interesuje, który obszar miasta go interesuje. Może przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten plan. I jeżeli mu się coś w tym planie nie jest, nie wiem, mieszkaniec uważa, że to nie jest po jego myśli, czy nie jest dla niego dobre, ma prawo złożyć wniosek do tego planu, ewentualną zmianę, która byłaby dla niego istotna. Natomiast ciężko tu mieszkańcom teraz powiedzieć, które po prostu ulice i które dzielnice, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, 7 nowych planów zostało wyłożonych do wglądu dla naszych mieszkańców. Każdy może do urzędu przyjść, każdy mieszkaniec może zobaczyć, co w jego dzielnicy, w jego czy na jego ulicy będzie się działo, jakie są, co będzie można w przyszłości na danym obszarze zbudować czy zrobić.
1: A proszę powiedzieć, czytam, że na stronach urzędu, że takie spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców odbędzie się 25 września, ale czy na tę chwilę tych uwag, zgłoszeń do tych planów zagospodarowania jest już trochę? Czy mieszkańcy się w ogóle interesują, czy no jednak średnio?
2: Ja trochę ubolewam na tym, że jednak średnio trochę mieszkańcy się interesują tym, żeby przyjść, zobaczyć. Natomiast wnioski wpływają. Jest ich naprawdę, jak na taką ilość wyłożonych planów, jest ich niewiele, więc bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pytać, składać wnioski, interesować się, żeby później nie było czegoś takiego, że my musimy na prośbę mieszkańców oczywiście zmieniać ten plan, całą procedurę uruchomić. No do tego muszą być urbaniści, musi być przygotowany projekt uchwały Rady Miasta przede wszystkim, no i radni muszą wyrazić zgodę. Także jest to cała procedura, więc dużo lepiej, prościej jest zrobić to teraz, kiedy jest na to odpowiedni moment i czas.
1: Mm-hmm. Więc szanowni państwo, jeżeli chcą państwo wiedzieć, co będzie się działo na państwa działkach, w państwa otoczeniu, okolicy i chcą mieć państwo taki realny wpływ na ostateczny kształt tych mm-hmm. planów, no to jest na to czas. Właśnie jest to jest czas. Ten moment, żeby się tym tematem zainteresować. Wszystko też jest w BIP-ie do przeczytania. Jeżeli ktoś z państwa nie do końca chce się tam przedzierać, bo to rzeczywiście nie jest łatwe, muszę oddać to. No to 25 września spotkanie w Urzędzie Miasta, prawda? W Urzędzie Miasta jest to spotkanie.
2: W Urzędzie Miasta lub w sali w MDK-u.
1: Okej, no to jeszcze będziemy państwa szczegółowo informować. Proszę uważnie słuchać. No ale jeszcze, jeśli rozmawiamy o inwestycjach, rozmawiamy już o mieście, no to muszę zapytać o inwestycje drogowe, których obecnie jest sporo na terenie miasta, prawda? Które takie najważniejsze, panie burmistrzu, dużo czasu nam nie zostało.
2: No oczywiście szereg inwestycji związanych z remontami na terenie naszego miasta. Dużo remontów prowadzonych jest z projektem retencja. Dużo też nasza spółka MPDM wykonuje dla nas remontów, choćby w ostatnim czasie remont ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeszcze za parę dni dokończymy ścieżkę rowerową. Także bardzo dużo remontów na terenie miasta, ale też dużo nowych remontów, które przed nami na kolejne lata, choćby rozpoczęte już prace związane z remontem ulicy Torfa, ulicy Nowoleśnej. Na ulicy Nowoleśnej już prace trwają, także tu też dość skomplikowana i na pewno trochę trudna dla mieszkańców inwestycja związana z remontem ulicy Torfa Załęckiego. Przypominam, bardzo duża inwestycja i dość droga, w związku z tym, że są mocno zaangażowane techniczne prace ziemne. Ale to przed nami, przez 2 lata będziemy taki remont prowadzić.
1: Mhm, czyli na ulicy Torfa będzie nie tylko nawierzchnia drogowa, ale też pod powierzchnią dużo będzie się działo, bo tam jest, zdaje się, węzeł wodociągowy, tak? Dużo.
2: Oczywiście. Jest główna sieć wodociągowa zasilająca naszych mieszkańców wodę, więc przez ulicę Torfa taki wodociąg główny miejski jest zamontowany. No i przy takiej...
1: Ale czy on będzie też wymieniony?
2: Będzie wymieniony na nowy, no w związku z tym, że układamy nowy asfalt, nowe chodniki, więc wymieniamy też to, co jest w ziemi i to, co wymaga oczywiście wymiany lub remontu, to wszystko, co tam w tej ziemi jest, będziemy wymieniali i naprawiali. No to tylko po to, żeby w późniejszym czasie, no nie psuć tych asfaltów, tych chodników, także mam nadzieję, że ten trochę uciążliwy dla naszych mieszkańców remont, ale później będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
1: Na pewno, bo pewnie wiąże się to z przerwami sami w dostawie wody, no i pewnie z brakiem możliwości przejazdu tamtą trasę.
2: Mam nadzieję, że z brakiem dostawy wody nie, ale z uciążliwością przejazdu na pewno może tak się zdarzyć.
1: Dobrze, ale jeszcze mamy też ulicę Osiedlową, Świerkową, Wierzbową. Tam już powstały takie ażurowe rozwiązania, czyli takie płyty ażurowe są kładzione. Czy proszę powiedzieć, czy ta technologia się sprawdza?
2: Dziś duży nacisk kładziemy na te rozszczelnianie, na pozyskiwanie wody, na te wszystkie rozsączanie, żeby na tą, krótko mówiąc, tą betonozę, więc też ten pomysł, czy wariant z rozszczelnianiem płytami właśnie ażurowymi, gdzie dosiewamy trawę, gdzie czasami jest ten przepuszczalny żwirek, to różne metody stosujemy na terenie miasta. No, czy to się sprawdza, to jest pewnie pojęcie względne, bo ci, którzy mieszkają, to może czasami im przeszkadza ten hałas czy inny dźwięk samochodów, ale no niemniej jednak no, ta woda na pewno dużo łatwiej spływa do ziemi, nie płynie po tych drogach, kostkach. Ale to też nowe ulice, jakby nie było. Jeździmy po nowych, dobrych ulicach, nie będzie dziur, na pewno będzie dużo łatwiej i czyściej.
1: No właśnie, a mieszkańców zawsze interesują najbardziej te ulice, przy których mieszkają.
2: Tak jest.
1: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 dzień września. W 1936 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Fredek uszczęśliwia świat. Wystąpiła w nim urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama.
3: Choćbyś uciekał, choćbyś się bronił, choćbyś się schronił aż na kraj świata.
2: W 1980 roku odbyła się premiera filmu Spotkanie na Atlantyku. W rolę profesora Nowaka wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: To znaczy, że mnie nie zapraszają. Nie zapraszają ze wspaniałą żoną.
2: W 2018 roku w Rodzinniku w rolę profesora Nowaka wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: To znaczy, że mnie nie zapraszają. Nie zapraszają ze wspaniałą żoną.
2: W 2018 roku w Rodzinnym Mieście odbył się koncert 4.

0: 1940 roku w Płońsku dr Andrzej Żor, pisarz, historyk, urzędnik i dyplomata.
1: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
0: W 1951 roku w Srebrnej w gminie Naruszewo w powiecie płońskim Romuald Turkowski, historyk, profesor nauk humanistycznych, członek Senatu Akademii Humanistycznej w Pułtusku i członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni.
2: Spotykałem się z takimi reakcjami tej dominacji PZPR-u, prób cenzurowania naszych wystąpień czy jakichś ataków na agraryzm.
0: W 1958 roku Zenon Szczepankowski, fizyk i samorządowiec, w latach 1999-2018 starosta powiatu przasnyskiego.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkiego co najlepsze Państwu i najbliższym.
0: W 1976 roku Marek Walburg, piłkarz grający na pozycji obrońcy, między innymi w świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
4: Nie miałem serca do tego, żeby być trenerem. Wiadomo, że jest to ciężki zawód. Wybrałem inną drogę w życiu. Wolę kibicować.
0: Zmarli w 2006 roku Hieronim Skurbski, urodzony w Skurpiu w gminie Płośnica w powiecie działdowskim, malarz, rysownik, historyk sztuki, działacz kultury, honorowy obywatel Działdowa, laureat nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
5: Nie czuję się wielkim i wie wam, nie chciałbym się czuć wielkim. I przyznam się szczerze, że raczej moje sukcesy, jeżeli one istnieją, to ja raczej minimalizuję.
0: W 2009 roku zginął w wypadku samochodowym urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim ksiądz Wojciech Manelski, kawaler Orderu Odrodzenia Polski. W 11. rocznicę śmierci duchownego została utworzona w Szczecinie Fundacja imienia księdza Wojtka, która zgodnie z zamiarem metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ma na celu upamiętnienie osoby kapłana, kontynuowanie jego misji, a także pomoc potrzebującym, w szczególności uczniom. Tragicznie zmarłego kapłana wspomina ksiądz Michał Mikołajczak.
6: Był na pewno pasterzem, tym, który prowadził, ale był absolutnie wsparciem dla wszystkich.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Oferta ważna do 16 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
3: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
2: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
4: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
5: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
2: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
6: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
2: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
7: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
8: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
7: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
2: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
9: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
10: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
9: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z 1 miejsca.
2: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława w Europejskim Tygodniu Mobilności, bezpłatne autobusy, rowery i sport. Przebudowa drogi Piastowo-Bledzewo, powstaje utwardzone pobocze. Kolor, emocje i własny styl w Działdowie, wystawa Karoliny Bednarskiej. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Bezpłatna komunikacja miejska, dłuższy czas darmowego korzystania z miejskich rowerów oraz wydarzenia sportowe. Mława po raz kolejny włącza się w Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września. Tym samym dołącza do miast w całej Europie, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
3: Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22. Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem

0: do korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
1: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wykłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 km. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Ponad 10 milionów złotych pochodzi z Funduszy Europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczy również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Prace Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawę można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informację, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
3: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
2: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
2: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
5: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło starzenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
6: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
7: I jak brzmiał ten komunikat?
6: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
7: Potem do autobusu.
8: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także byli i też po balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
2: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca w grupie, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie. Czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie B? Już nie Ligą Konferencji, a dużo mocniejszą Ligą Europy będą się od dziś emocjonować kibice w Polsce. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w Lidze Konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
11: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
10: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
12: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11 na 11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
10: Mecz Jagiellonii o 21:00. pierwszej, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Kończący sezon turniej tenisowy WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której na co dzień grają koszykarze Hornets. Zmiany też w kalendarzu Formuły 1. W przyszłym sezonie odbędą się aż 24 wyścigi. Rywalizacja w przyszłym roku rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a skończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty, które się cieszą sporą oglądalnością wśród kibiców.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Przedstawiam kolejny odcinek z historii Lidzbarka. Pierwsza wojna światowa. 28 czerwca 1914 roku zamordowano w Sarajewie następcę tronu Austrii, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W ciągu tygodnia cała Europa stanęła w ogniu wojny. Polacy czekali na te wydarzenia z nadzieją, ale i też z obawą. Z nadzieją, bo w końcu trzej zaborcy Polski stanęli do walki przeciwko sobie. Sojusz trzech czarnych orłów rozpadł się. Niemcy i Austria stanęły do walki przeciwko Rosji. To budziło nadzieję Polaków, że państwa zaborcze poniosą klęski na frontach, osłabną, co będzie z korzyścią dla Polski. Obawę budził fakt, że Polacy mieszkający w trzech zaborach staną do walki w armiach zaborczych. I tak młodzi Lidzbarzacy trafili do armii niemieckiej. Natomiast ich znajomi, krewni bądź nawet bracia z pobliskich miejscowości musieli zasilać wojska rosyjskie. Była to tragedia narodu polskiego, że niejednokrotnie brat strzelał do brata. Lidzbark nie uniknął działań wojennych. 23 sierpnia 1914 roku do miasta wkroczyli Rosjanie, pozostawiając ogromne zniszczenia. Ciężkie walki toczyły się również w pobliżu Lidzbarka. Wielu żołnierzy rosyjskich i niemieckich znalazło wieczny spoczynek na naszej ziemi. Ich mogiły znajdują się przy jeziorze Lidzbarskim. Od 1915 roku Lidzbark znów znalazł się w rękach wojsk niemieckich, ale większych działań wojennych już nie prowadzono. Niestety nie wiemy, ilu Lidzbarzaków zginęło podczas I wojny światowej, a ilu zostało wcielonych do wojska niemieckiego. Ostatecznie wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość, ale Lidzbark nadal pozostawał w rękach niemieckich. Decyzje co do kształtu północnej i zachodniej granicy Polski zapaść miały na konferencji pokojowej w Wersalu. Rozpoczęła się ona w styczniu 1919 roku i trwała do czerwca tego roku. Co wówczas działo się w Lidzbarku? Z pewnością ożywił się polski ruch niepodległościowy. Polacy i Niemcy przystąpili do czynnego działania. W 1919 roku powstały w Lidzbarku parafialna Rada Ludowa i Straż Ludowa. Na czele stanął proboszcz ksiądz Wojciech Klat. Polacy utrzymywali również porządek w mieście i gotowi byli wznieść powstanie zbrojne przeciwko Niemcom. Ci z kolei robili wszystko, aby Lidzbark zatrzymać w granicach Niemiec. Posiadali organizację, urządzali wiece oraz mieli grenszutz, czyli oddziały Wojsk Obrony Pogranicza. I jedni i drudzy walczyli o Lidzbark. Tymczasem decyzją wersalską z 28 czerwca 1919 roku ziemia lidzbarska miała powrócić do Polski w dniu 18 stycznia 1920 roku.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Umowa podpisana, 9 km dróg w powiecie żuromińskim do remontu. Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej w Mławie. Wystawę można już oglądać. Kulczycki mocniejszy od byłej drużyny. Dekor Glas pod formą. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
2: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
3: Na gminie Kuszborn droga do Nicgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu brodnickiego. Natomiast w Żuromlinie na przykład ulica Olszewska jest tutaj wskazana też do remontu. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
2: Umowę podpisano z przedsiębiorstwem. Z Mławy. Wykonawca ma dwa miesiące.

0: W prawo. Z kolei wyjeżdżając ze sportowej, kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Pracę na zlecenie miasta wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W Mławie można oglądać wystawę Romantyczny Salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Sport. KSD Korglas Działdowo ponownie przegrywa w Lotto Superlidze. Tym razem lepsza okazała się drużyna Doilidy Białystok. Początek rywalizacji był obiecujący dla gospodarzy. Jiří Vráblík pokonał Piotra Chodorskiego w pełnym dystansie meczowym. Niestety była to ostatnia wygrana potyczka dla Dekorglasu. Mateusz Sakowicz uległ byłemu zawodnikowi Dekorglasu Samuelowi Kulczyckiemu 1-3 po obiecującym pierwszym secie. Kulczycki niedługo później rozprawił się również z Vráblíkiem, również 1-3. Występ Patryka Lewandowskiego też okazał się niewystarczający. Zawodnik Dekorglasu został pokonany 2-3 przez Amirezę Abbasiego. Ekipa z Działdowa zaczyna sezon pod formą, zajmuje aktualnie 11 miejsce w tabeli.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abram.

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarażu u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma, a choćby 132 lata? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
3: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
4: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
3: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
5: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
3: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
2: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
6: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
2: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a kolejorz w Londynie z Crystal Palace. Nie jesteśmy faworytami, ale to nie znaczy, że przyjechaliśmy tu tylko po naukę, mówił trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Nasze doświadczenie pokazało, że już niejednokrotnie mierzyliśmy się ze zespołami, które były, funkcjonowały trochę w innej rzeczywistości. Potrafiliśmy grać jak równy z równym, potrafiliśmy osiągać dobre wyniki. Nie podchodzimy w żaden sposób do tego z kompleksem. Podchodzimy z dużym szacunkiem, ale przyjechaliśmy tu wygrać spotkanie.
7: Mecz w Pireusie zacznie się o 21:00. A dziś wieczorem także rozgrywki Ligi Mistrzów, ale szczypiornistów. Do norweskiego Trondheim poleciała Industria Kielce na mecz z mistrzem Norwegii Kolstad Handball. To w ramach drugiej kolejki tych rozgrywek. Oba zespoły przystąpią do meczów odmiennych nastrojach. Industria wygrała swoje pierwsze spotkanie ze szwajcarską Lucerną 1 punktem, a Kolstad bardzo wyraźnie uległ w Niemczech Magdeburgowi, przegrywając aż 22-37. Mecz w Norwegii zacznie się o 20:45, a jutro do rozgrywek dołączy Wisła Płock. Polscy siatkarze zagrają z Łotwą w fazie pucharowej Mistrzostw Europy w siatkówce. Podopieczni Nikoli Gribicza zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie B. Dziś Łotysze niespodziewanie pokonali Turcję 3-1 i zapewnili sobie ostatnie miejsce premiowane awansem z grupy D. Spotkania 1/8 finałów planowane są w weekend. Leo Messi, który wcześniej poinformował już o planach zakończenia kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, rozegra pożegnalny mecz w narodowych barwach 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires.
2: Przed nami dość chłodny i deszczowy czwartek, choć przejaśnień też nie zabraknie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie może padać ciągle. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, choć akurat na południowym wschodzie właśnie odrobinę cieplej, do 20.
9: This is radio. 7.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogaraż u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Reklama. Right
2: now. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now. A jeju, man.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pojazdy wojskowe na drogach spokojnie, to tylko ćwiczenia. Pracownicy Biedronki szykują się do strajku, będzie w tej sprawie referendum. Można już wysyłać CV do pracy na budowie elektrowni atomowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca. Trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
3: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
2: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
2: Wojsko apeluje, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22:00.
2: Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego oskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Na Pomorzu Zachodnim ma powstać ponad 360 km nowych linii kolejowych. Plan zakłada m.in. powrót pociągów do Pyrzyc i Barlinka oraz lepsze połączenia z nadmorskimi miejscowościami. W regionie ma też powstać linia kolei dużych prędkości, dzięki której podróż ze Szczecina do Poznania ma zająć około godziny, a do Wrocławia niecałe 2. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
7: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
8: Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
7: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
2: Wyjątkowa wystawa o księżnej Dianie. O życiu księżnej opowiadają tysiące kwiatów. Otwarta w Somerset House w Londynie wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty życia księżnej. Czerwono-różowe orchidee na przykład opowiadają o wizycie w Tajlandii. Hortensje przywołują taniec Diany z Johnem Travoltą do muzyki z Gorączki sobotniej nocy. Słońca jutro będzie nie za wiele. Prognozy mówią, że przez kraj będą wędrować chmury z opadami deszczu. Temperatura od 16 do 19 stopni. Aż tak źle nie będzie, jakieś przejaśnienia też powinny być. Ale przede wszystkim to ma być raczej chłodniejszy dzień niż ostatnio, choć dość spokojny.